ci ajmaka gi ngalando juuf nekkon ben ci politiciens yi nekkon ci rewmi jamono joju dafa amone ay jafé jafé ak compagnie bi

lambo lepp mbax dafa lambo lepp manam tektal yuy wone ni nit ki su fekke dafa bëgg jub rek na jël